się wsłucha, to już czyta, i się zczyta, a pa, odczyta, myślicie, puch, k sobie.